chirene na chuna hu wiwanana ni murechele. Aki na kunto ahingwira eni epo vale peno kwa. Vale pena mulu kwa kikuse. Mi vanto mutelu nechi hiyo lapo inna kina nara. Inna kichiki ochuli, inna kiruha miupo le sona nara.